0: Tak, tak, ty zastrzelte, zrobię to, jak krzyka nasz otec.
1: Szach se zastrzelił.

Tanya, jak i zlaśni zajem na osobie pana Gregora. Ależ i mam tuzę na tom, a pi ten proces witam. Dziękuję wam. Najszybniej, od kod

0: Cię ostrzeżycy niewiastko.
1: A ja chcę oprawdu menowala Elian.
0: Elian McGregor, śtyczko pod tym dopisem.
1: Pardon, pardon, tam jedzie nam E.M.
0: Hit. To samo źle nie zemina, Elian McGregor.
1: O, muszę stronę nam, trzeba Emilia Marti, Eugenia Montes. Ne potrzebny
0: filipę.
1: Ale spi. Elina Makopulos, rekines reti. Istę to miedziela.
0: Muszę to i okno wyjdzie.
1: Elini proste. Zamy ty jeszcze. Coś ja chęci w Ferdinandowi. Na rozeny bloku wietła. Zadeło listopadą osób na te 16. A w matrycznym zapisze to le. Nomen infantis Ferdinand Makopulos, Worms, Emanczewski, Potet, Winezan, Nader, Elina Makopulos.